To so naše pokive do dženstnišeho štvortka. Wokličanska gmenska rada so dženca skáčuje, a to večo sedmich gratoni vonjovie v obore v Smičkecach. Z doby, jako so v nálieču leta 2000 prinjač šrioda veľkou do Užice na uročí, je veľk v središču nekotrie školy debaty tvoršnosti. Marlies Hajer usledžuje k tomu svoje knize, kak vobliuja povietky starodona vieda a nuje dopoznača zromadne živenie veľka a človeka a přednošuje runie o tom dženca v muzeju západne v Užici v Kamencu. Sobotu prosza w Kamieńcu do ladania Sjatie Moniki. Tam zmieja dzień wotorenich duri. Wszyscy zajmcy są utrobnie przeproszeni sobie równość wnioskoho przebywania w obladacz, z personalem poryczeć, so poradziłać dać, a wieso też wszelku kofie wupić. Sobotu, miasto podnia 10 a 12. Członoje domowinskie skupiny Panczycy Kuku, ten ich nie zabudu na swój mały kolesowarski wuliet Jutze Dołoklec. Kolesowarja zetkaja so Jutze na po sedmich, podecze, popak, na po pieczych, 16 godzin cicy czy potekim, przy kukuskim pomniku. Wszyscy dalsi niech przyjedu potom pieczych direktnie do Dołoklec k kapoce przyrodzie. Tam ich doktor Bena Wauda po kapoce powiedzie. Na uročuši so do Pančic zetkaja so skupinario k zromadnemu krylovaniu. Tak daleko k našim pokivam, menšina do Cibilky na 6, 5 hodin 4 až 40. Srbský rozvoz praje dobranie s Bettinu a Katku.

0: Krótko podzibielki naszyszcie, dobranie, praje serbski rozwoz, tu live z Budyżina, z prawym człowiekom, z Bettiną, a z Katką mianujcy. Ale, co so stanie, gdyż też KI radio jest czelak nawiedłać? Tylko nimo zestajenia programa, so też starać o fęki za huczbne licencje, albo o profil z czelaka. Taki eksperyment bieży runie w USA. 4 KI-modele, modele kumštne inteligence, potekim tam uspitaja. A zrešča. Za počatk je zväčša dobre, ale 20 dolarov štartového kapitala je spešne fuk. Jenož jeničky ze 4 modelov kumštne inteligence môžeš sponzora zdobyť. A ty što, štož je nás čelak uspíšeč, je celé rozdielne. Jeden z čelak zubi samo na chvíľu jenželskú rieč a je jenož nekak zvôžky romáče stajal. Dalša KI chce samo vupovedžiť, dokáž je za ňu nečoviesce so 24 hodinu v obdžin starač vo rádiu z čelak. Ale postkajče raz sami. Tule voriesk z vúsovania z čelaka, kotrž je kumštna inteligenca, model Grok, zestajal. Vun veľa vás pytuje, za to netrebaš ani jenželce moc.
1: Thanks for the donation, listener. Let's loop order. Score by pent up pup, like you asked. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. Long, long, long. Thanks for the donation, listener. Let's loop order. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. 1111.
0: Tun vosjetre jara přijam, ne? Šo druhe tepek pravi zmysnje voda. Vjace ke temje kumšta inteligenca navjeduje radio z čelak namakače tež na naši internetovi stronje, a so vi, tež v naši app MDR Serbia, tam možeče tež do KI z čelaku poskač.

0: Lubi dzieci i dobre ranie. Nitko mały quiz. Wo kotre miesto so jedna? Tam je so 1912 domowina założiła. Znate wunamaka kompiutera Konrad cuzeje tutem miestcze wotrost. A tyś zwierjens kupansku halu a rot tam maja. Prawie, Dundak je so do miesta Wojerecy podał. Kotre zajmowe serbske figury je we Wužickim centru nadešo a štočini poprawom serbska motivatorka tam. To zoniče sobotu rano na podživeči.
1: Dundak!

0: tomato, zoby na 500 albo 1000 semieszko przyszło. Nimo toho su cyłkonie płacizny stupali też za kurki na przykład, szoż mużach se we zarodniskim katalogu z wulki maj w oczo maj naczytać. Po naju rozmowie dundach jeszcze z Petrom Czurlichom postanie, a wieselach mój so przez sylne a struby rostliny z najwszelakoryszym liściom. A netko je na nami, hać kupimy si szpatniszu kvalitu w dyskauntorach albo samo tež we wukraju, albo rozsudzimy so wiedomie za regionalitu a podpiramy naše zarodnistwa.
1: Diana Fritschitz, Krimichowa, jesi wulku wubia rostlinu w Gotschinie wobladała.

A jeszcze raz mam za was nasze pokiły. A to podamy so najprzedy. Dworklec, tam mienicy zetka so dżęca gmieńska rada, a to wieczor sedmich w gratoni woniowie wobory w Smiczkecach. Któż so za wukowanie kiba za studii pola policji zajmuje, to może so dżęca wyrunie tym informować. Przystajenski poradziwa zjazdkowie policje, tun wotmowie budusinie na uszytkę praszenia w policajskiej służbie. Przedstawia so szelake połanske perspektywy, wukowanske w obsahi, wumienienia przystajenia, gajsztyż pożeranske a wuzwolenske procedury. Dżęca wot cioch w połanskim informacyjskim centrumie agentury za dziwo budusinie, so wam na uszytkę praszenia wotmowi, na zariadowaniu możecie so online wopczylić, szajdne pak hacz online, albo za osobiste nimo dziecze tam dziwej agenturie, przyzywicz so do toho dobicze, a to pola budyskie agentury za dziwo. Wokleczanskie dekanatne dusze pastorstwo te przeproszuje serbskich modostnych na konferencję Augenblick do Lubia, a z tym też na przednosk znato filozofa a teologii doktora Johannesa Hartla. Zariadowanie te wotmie sotry hakle sobotu cicdje mie, przyzywienia przyjmuje pak dekanatne dusze pastorstwo jenosiszcze, hacz to jucisze opiatka.

Und so die Schnamjenser sasso, je seska jawo, a die Schutschnien haben Jensers, und so dalle seska ja. Mir streamst du dem Titulami. Nitko Anapschetz, spiva Daniel Papela. Lecic, snimmy Jensarano, z Ralfom Bumium Bursium. A swit pone praschenio. Tak zaczęła to Zuzana Klimschitz. Wszystkie te tytule słyszycie w naszym programie Hacz do osmich. Dajcie się lubić, posnie dajcie znamaj Bettina a Katka z tej dżęca za was do studiu. Jeli zamacie za nas niekakie szkole informacje, albo wam jeszcze na utrobe leży, zazwęczy nas. Budyszyn 17.40 staje nasze cisło.

0: Nitko a napřed spěvaše Daniel Popela, prawy serbski spěvo, nic nikaka kumštna inteligenca, a tu przed mikrofonem z mojej dżęca Bettina Wendrotowa, a ja Katka też prawy człowiekaj. Ale? Što se stanje, když daš KI radio ve střelak navědovač? Tolka nimo zestajenja programa se tež starač vo fengi za hudžbne licence abo vo profil střelaka. Tajki eksperiment běži runje v USA. 4 KI modele, modele kumštne inteligence potekim tam uspitaja. A zrešča. Za počatk je zvečer dobre, ale 20 dolarov štartového kapitala je spešne fuk. Jenož jeničky ze 4 modelov kumštne inteligence môžeš sponzora zdobyť. A ty što, što je na strzelaku svyšeć, je celé rozdzielne. Jeden strzelak zubi samo na chwilu jędzielsku riecz, a je jenož niekak zvôžky romadze stajał. Dalsza KI chce samo wupowiedzić, dokąd się za nią nie człowiecce so 24 hodzinu w obdzień starać w radiu strzelak. Ale postkajcie raz sami. Tule wóriesk z wusowania strzelaka, kotryż je kumszna inteligenca, model GROK, zestajał. Wun wiele was pytuje, za to nie trzebaż ani jędzielsce moc.
1: Thanks for the donation, listener. Let's loop order. Score by Pent Up Pup, like you asked. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. Long, long, long. Thanks for the donation, listener. Let's loop order. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. 1111.
0: Tun wos je 3 jara przyjam, ne? Šo druhe tepek prawe zmysnja uda. Viacek temie kumšta inteligenca navieduje radio z čelak, namakače tež na našej internetovej stronie, a sobie tež v našej app NDR Serbia, tam môžete tež do KI z čelaku poskač.

Krótko dacy wiedelki na osym ja, a tu są nasze pokiwy. W Woklecach zetka sa dżęca gmeńska rada na posiedzenie, a to wieczor sedmich w Gratuni Woniowie w obory w Smieczkicach. Štož zajmuje so za vukovanje abo studij pola policije, može so dženca v budušinje informovač. Pristajenske poradžova zjaskovije policije v odmovja menujce na šitke možne prašenja v policajski službje a predstaje se tam tiž šelake povanske perspektive, vukovanske vopsahi a vumenjenja za pristajenje, kajž tiž požadanske a vuzvolenske procedure. Možete se tam v osobinstve v občelič, dženca od popudnja Cioch v buddhijski agenturje za dživo, giba online, na kožte pat pak mili se doto v agenturje za dživo Pšizevič. Marlies Heyer vusledžuje v svojej knize, kak vobljivuja povietky, starodovna veda a nové dopoznača vo veľku zromadne živenie veľka a človeka a přednošuje runie v otem Dženca muzeju zapadne v Užice v Kamencu. V sobotu proša vladani Sviatie Moniky v Kamencu. Na dzień wotry nich duri. Wszyscy zajmcy są wutrobnie przeproszeni sobie rumnostrze dniuskeho przebywania w obladacz z personalom poryczeć, so poradziłać dacz, a wieso też szalku kofeja zromadnie wupić. Sobotu miasto poniedziałek a dwanaczych.

0: A dalej jest bala nas nietko z...
1: Policja z G.
2: Haj, po sypnieniu domu zorejcu są nocy zubienu żonu mortwu w rozpadankach namakali przy tym jedna sowa pecza 20-letnu turystku z rumunskie. Dalszy człowieku dalej pytaja zdziela z techniku, zdziela z rukomaj, a ze swo siebie za to wukupwanymi psami. Przyczyna niezboża dalej nie jest jasna, to już to pak pokazana pfunową eksplozję. Wukowanskie dzieła tam pokroczuje. Žitavé bužona zjebana vo dohromady 170 000 €. Juniu 2024 by so ona nawa bič dala do kryptopenis investovač. Tež vysokú renditu je slubišu, miestom so ukopa zobe šo vulka ža, v obšudnici sú přístup ke kontu mili a sú si fenky přepokazali. W utoru popołudniu są zastojnicy delnej kinie. Szofera auta kontrolowali, pecza pusta letny miesze wiercać 1 promil alkohola w krii, a z tym by jezba zakończena. Policja je w utoru 4 godziny spieszność kontrolowała, a to twarniż szuna a 4 mies pochołom a honim wujezdom zwiercać 3000 jeździ dłobie 102 a 40 przespieszne popuczu. Toyota ze 150 km/h miesze najnuzniszo we wotrysku, gdzie się 80 dolene, konsekwencja 2 dupke Flensboku, 320 € pokuty a miesac bez jezdnej dolności. A nowe wódce gminy Hajstrucka Hola są sopaduszy nocy na wutoru do twarniszcza zadobyli a z wiercorych twarskich maszynu czyriwo wodklumpali do romady 400 pusta litru. Szkoda tam, niedzie 900 €.

0: Kotkopabel, najwiecie, wasem hodin 16. W socjalnych sutrzach je minienich tydzieniach dysa dys, tyś pokazka na tun, abo tam na prusnienski poskitk za dzieci widzieć była. Szako je jeno siszcze, kiedyś wuluba dzieci 6 tydzieniu szula.
1: Czas nik ty kota tun prusnienski, o sztom am rec. Prusnienskie poskitki z najmniejsza te serbski ryczy su kitro żadne. A prieczka jest szopwe całte. Spocza tydzienia su prusnienski kemp smerdzeczanski lipe online styli. Biu jenoś nikotry chodzi, no bie poskitk tam hiżo pony. To je woprodzie kajś na Hermanku. Tyś ryczny liewe esy szteve wodu Henrichecach a Harachowie z tej pony. Kak upada pola biskupstwa, radwoju na eksperiment kampusu, a też pola nimskorycznych poskitku za prusnińskie zabiery a przebywania we wulkich prusinach tu okuło Ruszka, to jest jej dundak wobladał, a wam jutze rano potem w obszerniejszo o tym rozprawia.
0: A nudom lube dzieci, je zaso, nasz filo melos pola was sobu kuchni a zablidom.

to šako bije Džin Čoko, a to zetkaše so vizotiš serbska pčulnica, ona šako je runje jubilejnem leče tovarstvo serbskih čuvarjo, 120 let serbska pčulnica po takim. Tuž preprosuše tovarstvo tiš na neušedne zetkanje na Džin Čoko, a do domavého věkova. Něče cicuči v osobu z toho tyž čuvarjo zromadží se včera tam na Cinzendorfovém náměstě pod projektom Serbského instituta Zorabistika Popuču Měnice jsou si naposkali přednošk doktor Lubine Malinkuje. Ona vodžeše jich po malém věkově a rozkvadžeše v lohkým ozdobom tyž luštným vášňu, kež čuvarjo písaja, vo nastaču a živinju tamnějšie ochranuské vosady. Małe łodzinie dokuła wokół cyrkwie, nam im wo wosybitostrzach domu powiedasze, że już je był sledzieniu wszystko wuslidziła, a so wopczytała. Potem się zamknieszy so też biesada z przykuskom w towarstwu i równości 120 lat serbska pczulnica. Tutun dzień, albo tutun jubilej, wosłyczysze towarstwo po takim czera na dzień czołku w małym wielkowie.

Sibyl Gnadziewicz je a prietacz potom za biedl hodziny nasze wusywanie zakończymy. Mam jeszcze raz pokiły za was. We Wortlicach skarżuje sojenca gmińska rada, a to wieczo sedmich we Smieczkecach w Gratuni Woniowie Wobory. Marlies Heyer, autorka, wusledżuje w swojej knize, jak wobliwuje powietki, starodawna wieda a nowe dopoznacza zromadne żywienie wielka a człowieka, a przednoszuje runie o tym dżęca w Muzeju Zapadnie w Łużicy w Kamieńcu. Wortlicianske dekanatne dusze pastorstwo przeproszuje serbskich młodostnych se na konferencu Augenblick do Lubija dojecz, a tam se naposkać przednosz znato filozofa a teologii doktora Johannesa Hartla. Zarjadowanie te wotmie sodrie hakle cicyteje mie, przyzywicz pak może czeso janosiszcze hać do jucisieho. W sobotu proszę w Kamieńcu do ladania Sjatie Muniki, tam zmija dżin wotorenich duri, a to od do podnia 10 do przypodnia 12. Członoje domowinskie skupiny Panczycy Kuku, te niech nie zabudu na swój mały kolesowanski wuliet jutce do Wotlec. Kolesowarie zetkają so na wieczo pieczych przy kukuskim pomniku, a szice dalsi, te niech przyjedu potom Pečich direktne do Wokletske Kapovce při rodže. Tam vás doktor Bena Vauda po Kapovce pojedže. Nauročivši so do Pančic zatkajo so skupinario ke zromadnemu krilovanju.

0: Zapust kokot. Błoszenskie cunowanie metro 6 łużyca jo jużo pełna imaterialnego kulturnego derbstwa. Żowo nałogi a żywu tradiciu, ako przypeznajo Nimska UNESCO komisja, ako kradu oprowania gödne. Snašma dolna łużyca nento szansu na dalszny titel, żowo serskie drogostki mieniu. Konkretnie są mienione dwejarecne dwerowe a wejsne mienia ako wedešnie albo strażowie, albo żywe pelinowe a wedowe mienia ako dajo išti błotach. To je była tema cora przy przedsedarstwie domowinskiej župy Dolna Łużyca wedešnie a se pracować z dolnosiarskimi mieniami vo dalšne UNESCO titel by se upłasiło to groni cvonk župnego przedsedarstwa Karin Čoková.
1: Dokulaš ma to veste vliju na dalšne ujše sarske rice a podpiru sarske rice.
0: Dalšne przypeznaše przez UNESCO by pomagało dolnosiarbam przy vejovaniu v penize a ve politickim jadnaniu, to ja pečmanu cora župan Michael Abel. Karin Čoková ja przyniosła ideju sobu ved zmakania ze sarskim institutom v Miercu.
1: A jadna trknini zajec od boka MWFK s podstupima jo sama podla była, ta ženska jo tam zagronita za to UNESCO derbstvo a jo nam teke groniva až to bužo se zavišče raži, štokoláš ona jo teke nalicova nam šake příkvade z evropskeje, žož jo to južo tož teoriecu teke nalistčenje.
0: Dobre šanse s takim, župa Dolna Łužyca dejava njento rozsužiš lic, co byš nosarka vedpovedneje pšospe vo UNESCO titel. Taka pšospa jo veliki nadok, za to by trebali profesionelnu pomoc a peneze, tak corešna diskusija.
1: Sarski institut božu to neperve raz v župnem šedsedarstvje v gvonem šedstajiš, a pen musime dali diskutirovaš, kak veli živo to jo, kto božu tam podpirovaš, a tak dali.
0: Šansa za dalšne UNESCO titel obstoje za Dolnu Łužycu. Vecej novosčo ved župe Dolna Łužyca svišišo 5 planas v sarskem programje.

0: Fertigdienst.
1: Ja, nee, wem sollte pschätze den Bubling, was da ist?
0: Ja, teke nits.
1: Abschätze ten, oh, proze.
2: Ja, aus Naschschoyens Personalität in Ureskos, legendarne Inszenatie. Sergej ist Piera Jura Kocha, a wird auch aus Gigor Leisgigor Theatra Veleche, dwartes als Wessem, zmerzhnio jotok rasche tekte Christian Bart, drückolierten Greia pschinimsko serskem ludowem Jivadle Budischin, ako jo Jivad wozinivo zoraznate jo Christian Bart, jujo pischna strigo Maja Semreo ve Hamburgu, wenn jo autowau jaden a jivischa set leet stare. Wiele leet jo navidowau serski Leisgigor Theater w Ochose. Narożył jo se w delnym ujeździe w Gornej Łużyce, chodził jo do szule w Warnocicach w Czeskiej, a jo sobu założył po drugiej światowej wojnie serski teater w Budyszynie. Ja był tam pierwszy asystent, a dramaturg, pan Teke Graja. 2018 jo stojał sledny raz na jawiszczu w inscenacji Olsen Bande w Budyszynie. Jo wiele grasza jo Teke sam przestaju do serskiej rycy.

Klassikalia spiewał. Koła Łużyca bieże weda. Żynca wetmijał se we Choszubuzu k Czechemu razoju już o ten witajenski świeżyn chleb a sol wet sega Czech zachopiju, nenta już o tam natwarje prijet k Mieszczenskiju halu to jawiszczo a to stojnica. Chleb a sol de naperaš weto jo na rum za smakania. Wet myslenie toga projekta jo se przyobrošiš tym przyszegnionym obydlarkam a obydlarjam a tym aksus zase rošili do regiona, ale rono tak šim, ak jo Choszubuz ich doma. My krajome ve naše muzice tyženja k tomu jaden spiju ved ukrajinske formacije Červone ta Čaune a tam ma teke jaden spiju se s titelom Chleb a sol a ten tekst čo tak Chleb a sol uše vane rubiščo Chleb a sol van dajome Chleb a sol pekvat njame se pšet našimi ljubimi gostjimi.

0: Nasze bubaki przyjazio nento hoten studio, metz muziki, fascinacja za francusko polsku chemikaku, a co cynie popszom, miastem abiturient z lednego lieta, wiecie kutym temam nento wet moderatora Jakoba Predigkeita.
1: Dobry dzień, a witaj się na nowy bubak. Ho, jo zase jako Predigkeit przy mikrofonie. Przez wielkiego powiadania poglednjomy netraz na żyncajszny program. Ako predny słyszymy Johanu Schernigolz. Wena, jo se z fyzikarku a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zabierała, a za was zajmne fakty z jej żywienia zesperała. Co jo Marie Curie dojśpiła, a jo jo se rożonu pölku w swojom żywieniu szuzi zaniasło. K tomu, pesdže věci byt Johana. Mimo toho, co mu uzgyniš, že jo vaše živinie vás zaniaslo. Pasujúci k toštomu pšašaniu, svišeme Larisu Kabešolc. Vena, jo se plas vojich negašných soboukniku DSG a obšašala, kak se jim v casu p abitúri ježo, co su miastem šikno doživili a kak se šiknými zmienami v živieniu obhradajú. Na końcu słyszymy pytom Karolin Kühne. Wena jo se przeszanie zdajuła, kaki uznam muzika za ludzi ma. Aby wesepnie moczu generacju pyt lupu zewa, jo se Karo pla nekotarych swoich przyjaszelu a sobo ukniku obszaszała, kotary uznam ma muzika w ich żywieniu. Usledki na przeszowania, a przede wszystkim co modostne słyszy, dają na końcu uszczewania. Aby muziku słuchali, pak nie trzeba my aż do końca cakasz. Ho, your Pink Panthers, take me home.

0: My cestrze Plabubaka powiadamy w przemienienia a upominania p abiturie a w studiumie. W miercu smy przeszeli kak namakajosz przawu drogu do żywienia p szuli. Abo existirujo tas całego? Ale niewiestości nie przestanu, gaż se rozsużył za nowe miestno abo powołańsku ubicze. Naopak. Larisa Kabyszojc wie, co te nowe problemy są, a znasz takie, co możesz ocenić przeciwo tomu.
1: Za studium, albo po szuknie do nowego miasta sięgniesz, pomina se przewinusz. Musisz komfortną zonę spuścić, a z tym takie doma, familiu a przyjaciele. To jo, co se szieszko, ja z drugim za Eli Judisojc. Za dualne studium Fashion Management musi pochylach przez cewu nimsku sięgniesz.
2: Z mojego starego żywienia mnie wielgen feluje. Moja familia a moje przyjaciele są była w samskiej bablu tak dwójkonięto, a smy dożyli tak wiele gromaże jo wielkie przemienienie.
1: Milja pasta na koc, co jusy podobnie. Jej tak feluje.
3: Definitivne moje przyjaciele, katarzysz są kuszty żyjn w szuli, a kuszty koc tyżynia na patiach wizioła. A sobie bytlinie z moją mamą, tam jo był chodnik stawny pełny.
1: Żywienie niamy, żebyś ako w szulickim casu, a bezko musisz ce przyjucyć na to. Niamy, żeś narał nasz przyjaciele w domu ni. Weto, jo ważnie, nowe przyjaciele w nowym mieście pytasz. Takie gasz, to nie jo jadnoje. Ale na gluku Lin Kliszojc, kien szpudliwy mieście Giera, a Julian Schreiber, nieto w mieście Rostock, ma niekotary typy za tożtu sytuacju.
4: Gaż by mergała drugim ludziom radodasz by była, aż w przece musisz przanobyć. Ludzie w waszej fachowej kupce są tego rozłożyli za ten zmiar. To ja wasza prytna zgromadność. Na każdym parze możesz ludzie namakasz, z tymi możesz się zmiarz.
5: Na zachód pięknie ja było szeszko, nowe kontakty zawiązasz. Ale na glukus są mogą przede wszystkim przez ogled zaredowaniu a party swinka casa cytanią namakasz cysk malcnie. Moja rada jo ersti woche sobu synisz, takolosz tam pösna joż jele luzi. Som teke namakał uske przyjaciele we faze klausuro, dokolosz smy uknili gromadzi.
1: Ersti woche a party su dobre możności nowe luzi zeznasz. Do gromadu jo ważne nic jano w zachadności żywy byś, ale sprzałny byś, a wenhysz. Emilia jo uknuła, kak rozczynie żywienie w drugim mieście jo. Weto westanio pozitivna.
3: Jo sowienia zachopienke grozne w nowym mieście bydlisz, w którym nikogo nie znajosz. Rondo gasz w chrzybuzu na kuszte party przypadnie przyjaciele zmakajosz, dokolasz se skierje wszykne znaju. Ja pa gredna możność, nowy bok po sebie zesnasz, a zmakosz zajmnych ludzi, w których możesz wiele nawuknusz. Jo ważne wierzysz, aż su przy samym wszyknu ludzi na zachód pięku studia nowo w mieście, aku sami teke nowo przyjaciele pytają.
1: A nic jo lepiej za smakanie nowych ludzi, aku zajemne aktywności. Wesemnie nięto, aż lepsze przyjrzo, możności su przy samym nieskońcnie. Możesz opleisz w jazorje, nowe kafejonie albo bary opytasz, kolosowasz, a miasto uzgonisz, open air festiwale albo wiki oglądasz, z przyzamknusz sportowskich kubkam, upytajsz o na comś masz luszt. A teke gasz casy cwi blujosz, nie zapnisz o, przeszek nie jo jano upominanie, ale teke szansa. To teke myśli se Julian.
5: Przeważnie mej przeszek ma dobre bodce, dokulasz możem nowe miasto poznasz. Cewieto obszimieją nowy obswiet, nowe socjalne kontakty, a szansu horyzont rozszerzyć.
1: Przemienienie jo żyje żywienia. Przyrodnie masz czach, ale weto musisz, a kolin, na to se myślisz, aż opytajesz.
4: Czas przeżywasz, a w momencie żywisz. Ten wysypny czas jo nima tak malcnie.
0: Ja, to ja przałuję. Mogę wam to ze swojskich nazgonieni ukonić. Miastem nie jestem już o wiece przy samym 3 leta w szuli, a se przece jeszcze tak zacuła, akoby wicze zajcze buziak zbynie, kejdź mnie z casom KDSG posła. Petakiem pożywajsza cas, przyjaciele. Dalej, że z dalszym fiegocą. Tu as overdrive.

0: Spiel wird er gewitze z wuras njo nježli rozgrono. Wiele modost noch zwezu jo wieste songi z dorpomniejszami, zacuszami, abo ważnymi okognuszami w żywieniu. Karolin Kühne, Josse Obszaszała, Zogot la, muzika lużam cesto tak blisko żo.
1: Muzika beje kuszte żen, w busu, przy uknieniu, abo w nocy ze słuchatkami w pöstoli. Weto nie we stanu, nekotare spi w jadnoje, jano muzika.

Klassiker, spiewał. Koła Łużyca bierze weda. Żynca Wetmiosa we Choszubuzu k Czechemu razoju już o ten witańskie świeżyn chleb a sol wet zega Czech zachopiju, nędo już o tam natwarje prijec k mieszczenskiego halu to jawiszczo, a to stojnica. Chleb a sol de naperaš wetojone rum za smakania. Wetmyslenie tego projekta jos przyjabrosiš tym przysiegnionym obydlarkam a obydlarjam a tym aksus zasi rošili do regiona, ale rono tak šim, ak jo, hoši bus ich doma. My krajome ve naše muzice tyženja k tomu jaden spiju ved ukrajinske formacije Červone ta Čaune a tam ma teke jaden spiju se s titelom Chleb a sol a ten tekst čo tak Chleb a sol uše vane rubiščo Chleb a sol van dajome Chleb a sol pekvat njame se pšet našimi ljubimi gostčimi.

0: Nasze bubaki przerzionęto ten studio, mec muzyki, fascinacja za francusko-polską chemikarką, a co cynie popsiął miastem abiturienty z lednego lieta, więcej ku tym temam nęto wet moderatora Jakoba Predigkeita.
1: Dobry dzień, a witaj się na nowy bubak. Ho, jo zase jako Predigkeit przy mikrofonie. Przez wielkiego powiadania poglednjomy netraz na dzieńcajszny program. Ako predny słyszymy Johanu Schernigolz. Wena jo se z fyzikarku a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zabierała, a za was zajmne fakty z jej żywienia zesperała. Co jo Marie Curie dojśpiła, a jo jo se rożonu pölku w swojom żywieniu szuzi zaniasło. K tomu pesdže věci vět Johana. Mimo toho, co mu uzgyniš, že jo vaše živinie vás zaniaslo. Pasujúci k tož tomu přašaniu, slyšeme Larisu Kabelšolc. Vena, jo se plá svojich negačných soboukniku DSG a obšašala, kak se jim v cásu po abituriu že, co sú miastem šikno doživili a kak se šiknými změnami v živieniu obhradajú. Na końcu słyszymy potom Karolin Kühne. Wena jo se przeszanie stajuła, kaki uznam muzika zalużima. Aby wesepnie moczu generaciu pod lupu zewa, jo se Karo pla nekotarych swoich przyjaszelu a sobo ukniku obszaszała, kotary uznam ma muzika w ich żywieniu. Usledki na przeszowania, a przede wszystkim co modostne słyszy, dają na końcu uszczewania. Aby muziku słuchali, pak nie trebamy aż do końca cakasz. Ho, your Pink Panthers, take me home.

0: My cestrze Plabubaka powiadamy w przemienienia a upominania p abiturie a w studiumie. W miercu smy przeszeli, jak namakajosz, przawu drogu do żywienia p szuli. Abo existirujo tas całego? Ale niewiestości nie przestanu, gaż se rozsużył za nowe miestno, aba powołańsku ubicze. Naopak. Larisa Kabyszojc wie, co te nowe problemy są, a znasz takie, co możesz ocenić przeciwo tomu.
1: Za studium, albo po szuknie do nowego miasta sięgniusz, pomina se przewinusz. Musisz komfortną zonę spuścić, a z czym takie doma, familiu a przyjaciele. To jo, co se szieszko, miał z drugim za Eli Judisojc. Za dualne studium Fashion Management musi pochylach przez cewu nimsku sięgniusz.
2: Z mojego starego żywienia mnie wielkie filuje. Moja familia a moje przyjaciele są była w samskiej bablu tak dwójkonięto, a smy dożyli tak wiele gromaże jo wielkie przemienienie.
1: Milja Pasternakojc co Jusy podobnie. Jej tak filuje.
3: Definitivne moje przyjaciele, katarzysz są kuszty żyn w szuli, a kuszty koniec tygodnia na partiach wizuła. A sobie bytlenie z moją mamą, tam jo był chodnik stawny pełny.
1: Żywienie nie ma, żebyś jako w szulickim czasu, a bezko musisz się przyjucić na to. Nie ma, żeś narał nasz przyjaciele w domu nie. Weto, jo ważnie, nowe przyjaciele w nowym mieście pytasz. Takie gaż, to nie je jadnoje. Ale na gluku Lin Kliszojc, kien szpudliwy mieście Gera, a Julian Schreiber, nieto w mieście Rostock, ma niekotary typy za tożtu sytuacju.
4: Gaż by mergała drugim ludziom radodasz by była, aż w przece muzysza przanobysz. Ludzie w waszej fachowej kupce są takie rozłożyli za ten zmiar. To ja wasza prytna zgromadność. Na kusztym parze możesz ludzie namakasz, z tymi możesz się zmiarz.
5: Na zachód pięknie ja było szeszko, nowe kontakty zawierzasz. Ale na gluku są mogą przede wszystkim przez ogląd zarydowania a party swinka casa cytania namakasz cyskmalcnie. Moja rada jo ersti woche sobusy niż, tak ulosz tam pösna joż jele luzi. Som teke namakał uske przyjaciele we fazie klauzuro, dok ulosz smy uknili gromadzi.
1: Ersti woche a party su dobre możności nowe luzi zeznasz. Do gromadu jo ważne, nic jano w zachadności żywy bysz, ale sprzałny bysz, a wenhysz. Emilia jo uknuła, jak rozczynie żywienie w drugim mieście jo. Weto westanio pozitivna.
3: Jo sobie nie zachopięke grozne w nowym mieście bydlisz, w którym nikogo nie znajesz. Rondo gasz w chrzybuzu na kuszte party przypadnie przyjaciele zmakajesz, dokulasz se skierje wszykne znaju. Jo pa gredna możność, nowy bok po sebie zesnasz, a zmakasz zajmnych ludzi, w których możesz wiele nawuknusz. Jo ważne wierzysz, aż su przy samym wszyknu luzi na zachód pięku studia nowo w mieście, aku sami teke nowo przyjaciele pytają.
1: A nic jo lepiej za smakanie nowych luzi, ako zajemne aktywności. Wesemnie nięto, aż lepsze przyjrzo, możności su przy samym nieskońcnie. Możesz opleisz w jazorje, nowe kafejonie albo bary opytasz, kolasowasz, a miasto uzgonisz, open air festiwale albo wiki oglądasz, se przyzamknusz sportojskich kubkam, upytajsz o na com szmasz o luszt. A teke gasz casy cwi blujoszo, nie zapniszo, przesiek nie je jano upominanie, ale teke szansa. To teke myśli se Julian.
5: Przeważnie mój przesiek ma dobre bodce, dokulasz możem nowe miasto poznasz. Cewieto obszimieją nowy obswiet, nowe socjalne kontakty, a szansu horyzont rozszerzyć.
1: Przemienienie jo żyje żywienia. Przyrodnie masz czach, ale weto musisz, a kolin, na to se myślisz, aż opytajesz.
4: Czas przeżywasz, a w momencie żywisz. Ten wysypny czas jo nie ma tak malcnie.
0: Ja, to ja przałuję. Mogę wam to ze swojskich nazgonieni ukronić. Miastem nie jestem już o wiece przy samym 3 leta w szuli, a se przece jeszcze tak zacuła, akoby wicze zajcze buziak zbynie, kejdź mnie z casom KDSG posła. Petakem pożywajsza cas, przyjaciele. Dalej, że z dalszym fiegocą. Tu as overdrive.

0: Jo, a z tym sme južo skoro na końcu Bubaka. Przy tym pak mam jeszcze niekotare terminy a eventy za was.
1: Bubak News!
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Star Wars fany rozgledaj się se. Skońcnie jo zase tak daleko. Nowy Star Wars film jo na wielkiej prachze. Teke gaż se ho niejadna w klasiske Star Wars film zereda, su znaš veto nekotare vid vas z velikim předvjaselim na The Mandalorian and Grogu cakali. Film pebito dale vježenje uspešneje serie The Mandalorian a zachopio obšim ješovje na koncu sledneje štafle. Napšadu jo film narunanje noveje štafle. Dokulaš svrišele serie su znate cunili až nje dajo nepjevej dalčne štafle. Ktoś co pytake Mandalorianaria a jego małego zelenego przyjaciela jeszcze raz w action widzisz, ten dasz to nie cyni. Film biedzie w corajśniego wyszyknych kinach. Morzyński projekt Camp Together. Ktoś nas wyszy w okresu Łopio-Halszta na niemskiej Elbe Elster, w 19 do 15 julia wetmejo se tam ve okresu internationalne morzinski projekt Camp Together. Pet Gronidwom Music is our common language se zgromažio jaden a dvažasča modostnoch ze šakorakich partnerskich regiono, aby zgromadnje muzicirovali, kreativne živali a nove kontakte navezali. Program obšimjejo spilne živarnicki, songwriting, vješenje video a social media projekte. Highlight jo zjavne zakońcenski koncert, na kotaremž obžilniki svoj zgromadne producirovane song prezentiruju. Obžiliš mogu se modostne z okreza Łobio Halszta v starstvje vet 14 do 22 let. Obžilinski prašong jo 50 euro. Dalčne informacije pod www.lkeedybk.de/camptogether. So. A ja se njent rozžoknujem. Žicem vam dobre cas, učopne žek až čo zašaltovali a mešo se derje.
2: Váš možinský magazín na Magajáša teke na našom internetovém boku pet rbb-online.de/zorben a nové údaše přižapan za mjasec v júniu.
3: Vaša muzika v sarském programě.
2: Serbs prijavo za Alfred Kjacmarik žice sebe ludovo štucku.
4: Ten kog ves mogu je davno obstanju, a te teke pak často serbske spivaju. Ga su se trefili, zmakani, ga pencu serbske teke mili, ak su spivali sobu. No jo, daj mi jano jajko, a kak to duje se goni. Naša mama nije kak je je ceje.